Sława Jezusu Chrystu. W to czwartkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, witamy wszystkich słuchaczy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. A przed mikrofonem kłania się dzisiaj Państwu Paulina Bojarska. Mamy dzisiaj Wigilię Święta Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela. Upamiętnia ono męczeńską śmierć świętego Jana Chrzciciela, który został uwięziony przez Heroda Antypasa za to, że otwarcie potępiał jego grzeszne życie i związek z Herodiadą. Podczas uczty córka Herodiady, Salome, za namową matki poprosiła Heroda o głowę Jana Chrzciciela, a władca spełnił jej prośbę. Jest to jedno z wielkich świąt cerkwi i dzień ścisłego postu. Święty Jan Chrzciciel jest w tym święcie ukazany jako człowiek, który pozostał wierny prawdzie i Bogu aż do śmierci. Dlatego jego męczeństwo jest dla wiernych przykładem odwagi i wierności wierze. Już teraz na naszej antenie rozbrzmi tropar tego święta, a po przerwie przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Już teraz przyszła pora, aby zapoznać się z planem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym to dzisiaj zwróci się ojciec Marek Wawreniuk, proboszcz parafii świętego Jana Teologa na białostockich Bacieczkach. Około godziny 16:40 czeka nas powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej, w którym usłyszymy o tym, jak ważna jest komunikacja międzyludzka. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, a w nim m.in. o zbliżającym się koncercie muzyki cerkiewnej na Aleksandra pamięci rodziny Dykałowiczów. Następnie żywoty świętych i audycja podróżnika Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. A po nabożeństwie po godzinie 19:00 kolejny odcinek cyklu audycji prozdrowotnych profesora Jana Kochanowicza. Pytanie do specjalisty, gdzie dzisiaj rozmawiać będziemy o ruchu i aktywności fizycznej. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie przegląd wydarzeń ze świata prawosławia. I na zakończenie dzisiejszego spotkania modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu i najbliższe 5 godzin, które mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie z nami, do czego gorąco zachęcam. A już za moment na antenie kalendarium.

Mamy czwartek 10 września według nowego stylu i 28 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w 15 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj świętą Annę Prorokinię, świętego Mojżesza Murzyna, świętego Teodozego Pieczarskiego, świętą Szuszanikę księżną Ran, a także wspominamy odnalezienie relikwii świętego Hioba Poczajowskiego.

Jak już przed chwilą wspomnieliśmy, 10 września to dzień odnalezienia relikwii świętego Hioba Poczajowskiego, święto patrona diecezji warszawsko-bielskiej. Święty Hiob Poczajowski, którego świeckie imię brzmiało Jan Żelazo, urodził się około 1550 roku w prawosławnej rodzinie. Już jako dziecko wstąpił do monasteru, a później został kapłanem i mnichem. Około 1580 roku przybył na Wołyń, gdzie przez wiele lat kierował monasterem w Dubnie i bronił prawosławnej wiary. Później przeniósł się do monasteru w Poczajowie, gdzie został igumenem. Prowadził bardzo surowe życie, dużo się modlił, pracował i często udawał się do pieczary, aby w samotności się modlić. Dbał o rozwój monasteru i założył poczajowską drukarnię, dzięki której publikowano pisma w obronie prawosławia. Święty Hiob zmarł w 1651 roku, mając ponad 100 lat. W 1659 otwarto jego grób i według przekazu odnaleziono jego ciało nieuległe rozkładowi. Jego relikwie znajdują się do dziś w dolnej cerkwi Ławry Poczajowskiej.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Galatów, rozdział 3, wersety od 23 do wersetu 5 z rozdziału 4, a także fragment z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 6, wersety od 30 do 45. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, przed nadejściem wiary byliśmy uwięzieni i trzymani pod strażą prawa, aż do czasu objawienia się wiary. Tak zatem prawo stało się naszym pedagogiem, prowadzącym do Chrystusa, abyśmy dzięki wierze zostali usprawiedliwieni. A kiedy wiara nadeszła, nie jesteśmy już poddani pedagogowi, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo wy, którzy w Chrystusa zostaliście ochrzczeni, w Chrystusa oblekliście się. Nie ma już Żyda ani Helena, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma płci męskiej ani żeńskiej, bo wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli Chrystusowi jesteście, to potomstwem Abrahamowym jesteście i wedle obietnicy dziedzicami. Powiadam wam, póki dziedzic jest niemowlęciem, niczym nie różni się od niewolnika, będąc panem wszystkiego. Jest on bowiem poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Tak i my, gdyśmy byli niemowlętami, zniewoleni byliśmy żywiołami tego świata. Ale gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał Syna swego jednorodzonego, który stał się z kobiety i który postawił się pod prawem, aby wykupił tych pod prawem, żebyśmy mogli przyjąć usynowienie.

W owym czasie apostołowie zeszli się do Jezusa i zdali sprawę ze wszystkiego, co czynili i czego nauczyli. On zaś rzekł im: idźcie sami na miejsce odludne i odpocznijcie trochę. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nie mieli czasu nawet na posiłek. Odpłynęli więc sami łodzią na pustkowie, gdy jednak ludzie ich zobaczyli, jak odpływają, a wielu ich rozpoznało, zbiegli się tam zaraz ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wychodził z łodzi, ujrzał wielki tłum i ogarnęła go głęboka litość, albowiem byli jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich długo nauczać. A gdy nastała późna pora, podeszli do niego uczniowie, mówiąc: miejsce jest odludne i godzina późna. Odeślij ich, niech idą do okolicznych zagród i wsi, aby kupić sobie chleba, bo nie mają co jeść. On zaś odpowiadając rzekł im: wy sami dajcie im jeść. Na co oni: mamy pójść kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? Mówi im: ile chleba macie? Idźcie zobaczyć. Sprawdziwszy mówią: 5 chlebów i 2 ryby. Kazał im, aby wszyscy usiedli grupami na zielonej trawie i spoczęli gromadami po 100 i po 50, a wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, podniósł wzrok ku niebu, błogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed ludźmi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy i nasycili się. Zebrali też jeszcze 12 pełnych koszy resztek chlebów i ryb. A tych, którzy jedli chleby, było 5000 mężczyzn. Natychmiast też ponaglił uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg, ku Betsajdzie, zanim odprawi ludzi.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Marek Wawreniuk, proboszcz parafii na białostockich Bacieczkach.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, w słowach dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o tym, jak Chrystus nad brzegiem Morza Galilejskiego nakarmił 5000 osób. Osób, które przyszły, ażeby wsłuchać się w słowa Jego nauki, w słowa Jego przesłania, i niejako te osoby słuchające Chrystusa oderwały się od poczucia czasu. Tak były zasłuchane w treści płynące od Zbawiciela, że niejako ten czas upływał im na wsłuchiwaniu się w głos Jezusa. I oto później ludzie zgłodnieli, kiedy apostołowie zauważyli, że Panie, cóż poczniemy, gdyż ci wszyscy są głodni, odpuść, niech pójdą do pobliskich miejscowości, zakupią coś do jedzenia. Chrystus odpowiada uczniom, wy ich nakarmicie, a wiemy, iż było tylko 5 chlebów i 2 ryby. Chrystus dokonuje cudu rozmnożenia owego chleba i ryb. Jedzą wszyscy, wszyscy są nasyceni. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, na ten właśnie niejako schemat. Na początku było Słowo Boże. Na początku był pokarm duchowy, a później pokarm fizyczny. Jest to pewien schemat, który powinniśmy przybliżyć ku swemu sercu. Właśnie to, co duchowe, to, co prowadzące ku wieczności, to, co łączy nas z tym ponadczasowym, powinno być na pierwszym miejscu, powinno zajmować centralne miejsce, a później to, co fizyczne, to, co doczesne. Ten schemat wyraźnie pokazał Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, wersety 32-59, czytamy o tym, jak oto Jezus mówi o sobie, jako o chlebie żywota. Mówi o prawdziwym chlebie, który daje tylko Ojciec. Mówi o pokarmie, który zaspokoi głód na wieki. Już w samych pokarmach tradycja dopatruje się symboli, które potwierdzają późniejsze słowa Jezusa i życie Jego cerkwi. Chleb symbolizuje Chrystusa, chleb żywota, a ryba także święty Kościół, cerkiew. W końcu to ryba była pierwszym symbolem prześladowanego Kościoła. Po niej rozpoznawali się pierwsi chrześcijanie, gdyż pierwsze litery słowa ryba w języku greckim stanowią skrót od starochrześcijańskiego wyznania wiary. Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Symbol ryby umieszczany był na malowidłach ściennych, sarkofagach, tablicach nagrobnych i różnych obiektach. Chrześcijanie nosili go zawieszony na szyi jako znak oznaczający pragnienie, by Chrystus ich zbawił. I tak też pozostało do dziś. Według starochrześcijańskiego teologa Tertuliana symbol ryby ukazuje również tajemnicę łaski chrztu. Na podobieństwo owej ryby, którą jest Jezus Chrystus, my również rodzimy się w wodzie i tylko przez pozostanie w niej osiągniemy zbawienie. Chleb i ryba pojawiają się ponownie u ewangelisty Jana po zmartwychwstaniu, gdy Jezus ukazuje się uczniom nad Morzem Tyberiackim. Zwróćmy uwagę, że Jezus przywołał uczniów, pobłogosławił dary, podziękował za nie i uczniom nakazał nakarmić resztę. Jak wiemy, zostało 12 pełnych koszy okruchów. 12 to symbol plemion Izraela oraz apostołów. Nie bez powodu ojcowie cerkwi dopatrywali się w tym wydarzeniu cudownej ilustracji misji cerkwi, która poprzez apostolstwo uczniów Chrystusa po dzień dzisiejszy, także tu i teraz, karmi chlebem żywota. Nie tylko poprzez zwiastowanie Słowa Bożego, ale również poprzez sprawowanie sakramentu Eucharystii, w którym to nasz ukrzyżowany Pan Jezus, Dawca, ofiaruje nam w chlebie i winie swoje święte ciało i krew, dając udział w swoim zbawczym dziele. Stąd też proście Boga, prośmy wszyscy Boga, o głód Słowa Bożego, zarówno tego głoszonego, jak i tego udzielonego poprzez Najświętszy Sakrament. Poprzez Ewangelię dzisiaj przez nas czytaną, Chrystus zwraca uwagę również na potrzeby człowieka. Wielokrotnie nauczał, jak należy okazywać miłość, napominał, aby nakarmić biednych. Innymi słowy, mówić nie tylko o dziele miłosierdzia Boga wobec człowieka, ale tak jak Chrystus usługiwał człowiekowi, tak i my powinniśmy w miarę możliwości pomagać innym. Cerkiew tak czyni od pięćdziesiątnicy, od 2000 lat, na różnych połach działalności. Dzieje się tak poprzez funkcjonowanie, podstawowe funkcjonowanie Cerkwi Chrystusowej. To są te kwestie, które powinny być bliskie naszemu sercu, czyli nasz stosunek do drugiego człowieka, miłość do człowieka. Jeśli mówimy, że w sercu swoim posiadamy miłość do Boga, to urzeczywistnieniem tej miłości do Boga jest miłość do naszego bliźniego. A ta miłość do bliźniego szczególnie przejawia się wówczas, kiedy staramy się pomóc, kiedy staramy się nakarmić, kiedy staramy się tym wszystkim potrzebującym okazać miłosierdzie, jak czynił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia ojca Marka Wawreniuka, proboszcza parafii na białostockich Bacieczkach. A już po przerwie powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej, w której usłyszymy o tym, jak ważna jest komunikacja międzyludzka.

0: Już teraz zapraszamy na powtórkę poniedziałkowego odcinka audycji profilaktycznej, w której to poruszony został temat komunikacji międzyludzkiej. A materiał przygotowała Katarzyna Waśkowska.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa do rozmowy o czymś, co jest obecne w naszym życiu właściwie każdego dnia. O komunikacji. I nie mam tutaj na myśli żadnych skomplikowanych teorii psychologicznych, bo nie jestem psycholożką ani specjalistką w tej dziedzinie. Chcę po prostu porozmawiać o czymś, czego wszyscy doświadczamy. O rozmowach z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, ale też o tym, jak porozumiewamy się między pokoleniami. Bo czasami wydaje nam się, że problem polega na tym, że ktoś nas nie słucha. Czasami mamy wrażenie, że druga osoba nas nie rozumie. A czasami wystarczy jedno źle odebrane zdanie, jeden SMS napisany w pośpiechu albo jedna rozmowa przeprowadzona w nieodpowiednim momencie, i robi się z tego całkiem duże nieporozumienie. Dlatego chciałabym dzisiaj zastanowić się razem z Państwem, czy naprawdę umiemy ze sobą rozmawiać i co możemy zrobić, żeby było nam ze sobą trochę łatwiej. Zacznijmy od czegoś podstawowego. Czym właściwie jest komunikacja? Najprościej można powiedzieć, komunikacja to sposób, w jaki przekazujemy drugiej osobie swoje myśli, emocje, potrzeby czy informacje. Ale przecież komunikacja to nie tylko słowa. To również ton głosu, sposób, w jaki patrzymy na drugiego człowieka, nasze zachowanie, a nawet to, czy w ogóle jesteśmy gotowi kogoś wysłuchać. Bo możemy powiedzieć komuś, dobrze, rozumiem, ale jeśli jednocześnie patrzymy w telefon, przerywamy albo w ogóle nie słuchamy, to ta osoba raczej nie poczuje się wysłuchana. I chyba właśnie słuchanie jest jednym z najważniejszych elementów dobrej rozmowy. Czasami mamy przecież tak, że ktoś zaczyna nam coś opowiadać, a my już w głowie przygotowujemy swoją odpowiedź. I zamiast słuchać, myślimy, ja też miałam podobnie, albo zaraz jej opowiem, co mnie spotkało, lub też przecież wiem, do czego to zmierza. A może czasami warto po prostu pozwolić drugiej osobie mówić. Nie od razu doradzać, nie od razu oceniać, nie od razu mówić, ja na twoim miejscu zrobiłabym inaczej. Czasami wystarczy, rozumiem, opowiedz mi o tym, co wtedy czułaś, czułeś, jak mogę ci pomóc. To są bardzo proste słowa, ale mogą naprawdę dużo zmienić. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, czyli komunikacji międzypokoleniowej. Bo przecież w wielu rodzinach spotykają się osoby wychowane w zupełnie różnych czasach. Mamy dziadków, rodziców, dzieci, wnuki. Każde pokolenie ma trochę inne doświadczenia, inne przyzwyczajenia i czasami również inne spojrzenie na świat. I to jest całkowicie naturalne. Bo młodsza osoba może powiedzieć, dlaczego po prostu nie napiszesz mi wiadomości? A starsza osoba może odpowiedzieć, ale przecież mogłaś zadzwonić. I nagle mamy konflikt, który tak naprawdę wcale nie musi wynikać ze złych intencji. Po prostu dla jednej osoby naturalną formą kontaktu jest wiadomość, a dla drugiej telefon. Dla jednego pokolenia coś jest oczywiste, a dla drugiego już niekoniecznie. I myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żeby nie zakładać od razu, że druga osoba nie rozumie, nie nadąża albo robi wszystko źle. Możemy przecież spróbować się nawzajem nauczyć. Jeśli wnuczka potrafi korzystać z telefonu, może pokazać babci, jak wysłać wiadomość albo zdjęcie, a babcia może z kolei pokazać wnuczce, że czasami warto odłożyć telefon i po prostu usiąść z kimś przy herbacie i porozmawiać. Bo tak naprawdę możemy się od siebie bardzo dużo nauczyć. I chyba właśnie na tym polega komunikacja międzypokoleniowa. Nie na tym, żeby jedno pokolenie przekonało drugie, że ma rację, ale żeby spróbować znaleźć wspólny język. No właśnie, telefon. Dzisiaj właściwie każdy z nas ma go przy sobie. Telefon może być czymś, co bardzo ułatwia nam kontakt z innymi. Możemy zadzwonić do kogoś, kto mieszka kilkaset kilometrów dalej. Możemy wysłać zdjęcie wnukom, możemy zobaczyć się podczas wideorozmowy, możemy napisać krótkie, jak się czujesz. Dla wielu osób, szczególnie tych, których bliscy mieszkają daleko, telefon jest naprawdę ważnym narzędziem podtrzymywania relacji. Ale jest też druga strona. Możemy siedzieć przy jednym stole z drugą osobą i jednocześnie obie patrzeć w ekran. Możemy rozmawiać z kimś przez komunikator, ale nie zauważyć, że osoba siedząca obok właśnie chciała z nami porozmawiać. I tutaj pojawia się pytanie, czy telefon pomaga nam być bliżej, czy czasami jednak nas od siebie oddala? Moim zdaniem jedno i drugie, bo sam telefon nie jest przecież problemem. Problemem może być sposób, w jaki z niego korzystamy. Jeśli telefon pomaga nam zadzwonić do bliskiej osoby, która mieszka daleko, świetnie. Jeżeli dzięki niemu możemy szybko sprawdzić, czy ktoś bezpiecznie dotarł do domu, również dobrze. Ale jeśli podczas rozmowy z drugą osobą cały czas sprawdzamy powiadomienia, odbieramy wiadomości i patrzymy na ekran, to możemy wysłać jej bardzo prosty komunikat. To, co dzieje się w moim telefonie, jest teraz ważniejsze od ciebie. I czasami nawet nie robimy tego świadomie. Dlatego może warto czasami zrobić coś bardzo prostego. Odłożyć telefon na kilka minut i po prostu porozmawiać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Mianowicie mówienie o swoich emocjach, bo to również jest częścią komunikacji, a przecież nie zawsze jest łatwo powiedzieć: jest mi przykro, potrzebuję pomocy, boję się, czuję się samotna, chciałabym, żebyś mnie wysłuchał. I czasami zamiast tego mówimy nieważne, albo nic się nie stało, albo po prostu się wycofujemy. I druga osoba może nawet nie wiedzieć, co się dzieje. Dlatego czasami warto spróbować powiedzieć wprost, co czujemy. I nie oznacza to, że musimy od razu prowadzić poważną, godzinną rozmowę. Możemy zacząć od jednego zdania. Potrzebuję z tobą porozmawiać. Albo ostatnio czuję się trochę samotna. Chciałabym lub chciałbym, żebyś mnie wysłuchał, wysłuchała. Nie potrzebuję teraz rady, tylko chcę, żebyś ze mną pobyła. I to naprawdę może zmienić bardzo dużo. Oczywiście nie da się uniknąć wszystkich konfliktów. Możemy być blisko z drugą osobą, bardzo ją kochać i mimo wszystko czasami się pokłócić. I chyba najważniejsze nie jest to, żeby nigdy się nie kłócić. Ważniejsze jest to, co robimy później. Czy potrafimy wrócić do rozmowy? Czy potrafimy powiedzieć przepraszam? Czy umiemy przyznać, może rzeczywiście źle cię zrozumiałam? To nie zawsze jest łatwe, bo czasami łatwiej jest czekać, aż to druga osoba, pierwsza wyciągnie rękę. Ale może warto czasami zrobić ten pierwszy krok. I jeszcze jedna rzecz. Podczas konfliktu dobrze jest uważać na słowa, bo można powiedzieć: jest mi przykro, kiedy tak do mnie mówisz. A można też powiedzieć: ty zawsze jesteś okropny. To niby podobny temat, ale zupełnie inny komunikat. W pierwszym przypadku mówimy o swoim odczuciu, a w drugim atakujemy człowieka. I bardzo często wtedy druga osoba przestaje słuchać tego, co chcemy powiedzieć, a zaczyna się bronić. Dlatego nawet podczas trudnej rozmowy warto spróbować mówić o tym, co się wydarzyło i jak się z tym czujemy, zamiast od razu oceniać drugą osobę. I powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że najważniejsza rzecz, którą możemy z niej zabrać, jest bardzo prosta. Dobra komunikacja nie wymaga od nas bycia psychologiem ani ekspertem. Wymaga przede wszystkim trochę uwagi. Czasami wystarczy naprawdę niewiele. Zadzwonić do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy. Zapytać, co u ciebie. Posłuchać odpowiedzi i nie przerywać. Odłożyć telefon, kiedy ktoś siedzi obok i chce z nami porozmawiać. Zapytać starszą osobę, czy potrzebuje pomocy w obsłudze telefonu, zamiast zakładać, że i tak tego nie zrozumie. A starszym pokoleniom też możemy przypomnieć, że młodzi ludzie komunikują się dzisiaj trochę inaczej. Ale to nie oznacza, że nie potrzebują kontaktu, rozmowy czy zainteresowania. Każde pokolenie ma swoje przyzwyczajenia. I być może zamiast walczyć o to, który sposób komunikacji jest najlepszy, warto czasami spróbować znaleźć coś pomiędzy. Bo telefon może nas dzielić, ale może też łączyć. Różnice pokoleniowe mogą prowadzić do nieporozumień, ale mogą też być okazją do tego, żeby czegoś się od siebie nauczyć. A rozmowa? Rozmowa jest chyba jednym z najprostszych sposobów, żeby drugiemu człowiekowi powiedzieć: jesteś dla mnie ważny. Dziękuję Państwu za tę wspólną rozmowę. I mam nadzieję, że po tej audycji każdy z nas znajdzie choć jedną osobę, do której warto dzisiaj zadzwonić, napisać, albo po prostu usiąść obok i powiedzieć, co u ciebie. Dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej, w której to usłyszeliśmy o tym, jak istotna jest komunikacja międzyludzka. A materiał przygotowała dla Państwa Katarzyna Waśkowska. A już za kilka minut, bo punktualnie o godzinie 17, czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o wieczorze chórów parafialnych w Nowoberezowie. Zostańcie z nami na antenie Radia Ortodoksja. Dzień.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy czwartek, 10 września według nowego stylu i 28 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Cerkiew wspomina dzisiaj świętą Annę Prorokinię, świętego Mojżesza Murzyna, świętego Teodozego Pieczerskiego, świętą Szuszanikę księżną Ran, a także wspominamy dzisiaj odnalezienie relikwii świętego Hioba Poczajowskiego. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, o wieczorze chórów parafialnych w Nowoberezowie, a także o zbliżającym się koncercie muzyki cerkiewnej na Aleksandra pamięci rodziny Dykałowiczów. Planowanej

Jest spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Połączone będzie z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Nabożeństwo odbędzie się w parafii prawosławnej w Korzanach w sobotę 19 września o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy i jednocześnie informujemy, że planowany wcześniej akafist na dzień 30 września w parafii świętego Mikołaja w Białymstoku nie odbędzie się tego dnia. Parafia prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie serdecznie zaprasza na koncert Wieczór Chórów Parafialnych, który odbędzie się w najbliższą sobotę 12 września o godzinie 16 w cerkwi świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa w Nowoberezowie. Podczas tego wieczoru wystąpią chóry parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, chór parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Narewce, chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie, chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, chór cerkwi świętego Wielkiego Męczennika Dymitra Słońskiego w Parcewie, a także chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Wydarzenie Wieczór Chórów Parafialnych odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a koncert będzie również transmitowany bezpośrednio na żywo na stronie cerkiew.pl. Już w najbliższą niedzielę 13 września w cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Puchłach odbędzie się koncert muzyki cerkiewnej na Aleksandra Pamięci Rodziny Dykałowiczów. Wszystko rozpocznie się o godzinie 18, a podczas tego wieczoru wystąpią żeński chór Elpidam pod dyrygenturą Joanny Jurczuk, Paleologos Ensemble pod dyrygenturą Marcina Bijskiego, chór parafii świętego Jerzego w Białymstoku pod dyrygenturą Anny Cyrkun, a także chór Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w Białymstoku. Z wykładem na temat lokalnej historii obyczajów wystąpi profesor Irena Matus. Wydarzenie to również transmitowane będzie w serwisie cerkiew.pl.

A to czwartkowe popołudnie spędzają Państwo na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę wysłuchamy żywotu świętego Hioba Poczajowskiego. Po nabożeństwie po godzinie 19 czeka nas kolejny odcinek cyklu audycji prozdrowotnych profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty, gdzie dzisiaj z docent Zofią Dzięcioł-Aniki rozmawiać będziemy o aktywności fizycznej. Punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie przegląd wydarzeń ze świata prawosławia. I na zakończenie dzisiejszego spotkania modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki dzisiejszego programu, a przy mikrofonie do godziny 21 ma przyjemność towarzyszyć Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami do samego końca, a w wolnej chwili można również odwiedzić naszą stronę internetową ortodoksja.pl, nasz profil na Facebooku, a także kanał na YouTubie.

Mamy czwartek, 10 września według nowego stylu i 28 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz na antenie zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Hioba Poczajowskiego, którego to wspomina dzisiaj Cerkiew Prawosławna, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Mojżesza Etiopczyka, a także żywot świętego Sawy Krypieckiego.

Job Poczajewski, mnich. Urodził się w 1550 roku w Galicji, w prawosławnej rodzinie, nie znającej Unii i zachowującej niezmiennie dawną pobożność przodków. W życiu świeckim nazywał się Jan Żelezo. Już mając 10 lat wstąpił do monasteru ugornickiego. 2 lata później złożył śluby zakonne, a po osiągnięciu pełnoletności został wyświęcony na kapłana. Przez cały ten czas odznaczał się szczególną gorliwością w wypełnianiu zasad życia mniejszego. W niezmiernie trudnych dla cerkwi czasach, gdy Unia odnosiła znaczne sukcesy, bogobojny książę Konstanty Ostrogski zaprosił Hioba na Wołyń, by umacniał wiarę prawosławną. Powierzył mu też zarząd monasteru w Dubnie. Święty mądrze kierował wspólnotą, nauczając miejscową ludność zasad wiary i głosząc, jak należy strzec tego skarbu. W obronie prawosławia napisał też wiele dzieł. Na początku XVII wieku, w poszukiwaniu miejsca do samotnego, ascetycznego życia, Hiob osiadł w monasterze poczajewskim, gdzie wkrótce na prośbę mnichów został ihumenem. Umartwiając swe ciało, nieustannie spędzał czas na modlitwie lub pracy. Wciąż bronił też wiary prawosławnej, założył znaną poczajewską drukarnię. Święty Hiob zasnął snem wiecznym 28 października 1651 roku. Po 8 latach otwarto jego grób i odnaleziono nieuległe rozkładowi relikwie. Do dnia dzisiejszego znajdują się one w dolnej cerkwi Ławry Poczajewskiej.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Jeżeli żywi mi do kogoś nieprzyjaźń, to gdy gniew się rozpali, gdy dusza się roznamiętni, nawet najdrobniejsze błahostki wydają się nam wielkimi, a słowo, nawet niedotkliwe, obelgą.

Wspomnienie świętego Mojżesza, Etiopczyka. Święty Mojżesz był z pochodzenia Etiopczykiem. Był niewolnikiem pewnego urzędnika, który wypędził go za kradzieże i inne złe uczynki. Wtedy został hersztem bandy, która stosowała wszelkie sposoby, nawet zabójstwa, żeby dokonać kradzieży. Jednak po pewnym przeżyciu w Mojżeszu obudziło się sumienie. Wstrząśnięty miłością Chrystusa, znienawidził grzech, a także swoje dotychczasowe życie i postanowił rozpocząć pokutę. Przyjąwszy chrzest, natychmiast udał się na pustynię Sketis, do odludnego miejsca, pozbawionego wszelkiej radości. Nie było tam nawet małej ilości wody, żeby wzmacniać swoje ciało, wysuszane przez słońce i ascetyczne trudy. Pewnego razu czterech bandytów napadło na niego, gdy siedział w celi. Mojżesz, który był obdarzony niezwykłą siłą, związał ich i niosąc jak worek ze słomą, zaniósł do świątyni, mówiąc: nie wolno mi nikomu czynić zła, co każecie z nimi zrobić? Dowiedziawszy się, że jest to sławny Mojżesz, przywódca bandytów, czterej ludzie zrozumieli, że mogą być bliscy zbawienia, skoro nawet taki bandyta zaczął służyć Bogu i zostali mnichami. Pomimo pokuty i ascetycznych wysiłków Mojżesza, wciąż dręczyły go dawne przyzwyczajenia. Ta druga natura tak głęboko się w nim zakorzeniła, że musiał przez 10 lat bezlitośnie walczyć z demonem nierządu. Pewnego razu, gotowy ustąpić wobec szaleństwa i przerwać walkę, odwiedził wielkiego Abbe Izydora, kapłana w Sketis. Gdy Mojżesz opowiedział mu o swoich pokusach, starzec odpowiedział, że nie należy dziwić się okrucieństwu tej walki, gdyż zatwardziały grzesznik jest podobny do psa rzeźnika, który przywykł do obgryzania kości i nie może zrezygnować z tego zwyczaju, gdy przestano go karmić i zamknięto kram z mięsem. Tak samo grzesznikowi nie wystarczy, by przestać grzeszyć. Musi jeszcze pozbyć się nierozumnego nawyku poprzez dobry zwyczaj praktykowania cnót, umartwiając ciało przez długie lata. Diabeł wpadł w rozpacz z tego powodu, że nie mógł już rozpalać nieczystych żądz w jego sercu i zaprzestał walki. Po powrocie do kieli Mojżesz rozpoczął niezwykle surową ascezę. Spożywał w ciągu dnia tylko około 340 gramów suchego chleba. Wyniszczał ciało pracą i modlił się 50 razy dziennie. Jednak wyniszczanie ciała było nadaremne. Ono dalej się rozpalało, zwłaszcza we śnie. Wtedy asceta poszedł po radę do drugiego wielkiego starca, który poradził mu, żeby dołączyć do wstrzemięźliwości ciała także wstrzemięźliwość rozumu, oczyszczając go poprzez czuwania. Od tego czasu Mojżesz dodał do postu całonocne czuwanie i przez 6 lat każdej nocy stał pośrodku celi na modlitwie, nie zamykając oczu. Ponieważ pokusy dalej go atakowały, ukoronował tworzenie w sobie samym nowego człowieka gorącą miłością do braci. Po nocach obchodził kielie starych pustelników, którzy nie mieli już sił, żeby przynosić sobie wodę, i napełniał ich dzbany wodą ze studni, która znajdowała się kilka kilometrów dalej. Rozgniewany diabeł, widząc, że z każdej strony jest zwyciężany przez Bożego sługę, napadł na Mojżesza pewnej nocy, gdy ten nachylił się nad studnią i uderzył go silnie pałką po krzyżu. Następnego dnia jeden z braci znalazł go tam, gdy przyszedł nabrać wody, leżącego na poły martwego, i powiedział o tym Abbie Izydorowi. Mojżesza przyniesiono do świątyni, ale dopiero po roku odzyskał on w pełni swoje siły. Izydor przekonywał go, żeby przestał wyzywać diabły do bitwy. Przecież we wszystkim jest umiar. Ale odważny rycerz Chrystusa odpowiedział: nie mogę przestać, ponieważ niepokoją mnie obrazy podsuwane przez demony. Starzec powiedział ascecie, że odtąd będzie wolny od marzeń i że te pokusy dopuścił Bóg. Aby się nie przechwalał,
że własnymi siłami zwyciężył żądzę. Mojżesz wrócił do Kieli. Po 2 miesiącach znowu odwiedził Izydora i powiedział, że więcej nie doświadcza żadnych niepokojów. Oprócz łaski bez namiętności, Bóg dał mu władzę nad diabłami i przemienił jego niepohamowane zwyczaje w niezrównane miłosierdzie i łagodność. Pewnego razu pewien brat ze Sketis popełnił przestępstwo. Ojcowie zebrali się, żeby go osądzić i zaprosili Abbę Mojżesza, aby do nich dołączył. Ale on odmówił udziału, ponieważ wszyscy na niego czekali i mieli zwyczaj, by nie zaczynać narady, póki nie zbiorą się wszyscy asceci, kapłan posłał po Mojżesza. Mojżesz wstał, wziął dziurawy kosz, napełnił go piaskiem i poszedł na zgromadzenie. Mnisi, którzy wyszli na jego spotkanie, zapytali: cóż to jest, ojcze? Starzec odpowiedział: moje grzechy sypią się za mną. Nie widzę ich, a sam przyszedłem dzisiaj, żeby sądzić grzechy innego. Usłyszawszy to, ojcowie uznali swoją winę. Nie powiedzieli nic obwinionemu bratu i przebaczyli mu. Pewien brat przyszedł do Sketis, żeby odwiedzić starców, a przede wszystkim chciał zobaczyć słynnego Abbę Arseniusza, który jednak nie zgodził się go przyjąć. Po tym poszedł on do Abby Mojżesza, który przyjął go radośnie i uprzejmie. Zdumiony taką różnicą w traktowaniu, brat modlił się do Boga, pytając, jak może tak być, że jeden z braci unika ludzi w jego imię, a drugi z tych samych powodów ich przyjmuje z otwartymi ramionami. Wtedy miał wizję 2 wielkich łodzi na rzece. W jednej zobaczył Abbę Arseniusza i Ducha Bożego płynących na niej w pokoju, a na drugiej Mojżesza i aniołów bożych, którzy karmili go miodowymi kołaczami. Zdobywszy wielką łaskę Boga i zostawszy kapłanem, Abba Mojżesz nawrócił przykładem swoich cnót 70 ze swoich byłych towarzyszy rozbójów, którzy zostali jego uczniami. Uczył ich, jak pozbywać się żądz poprzez ascetyczne trudy i życie w kieli, jakby w mogile. Martwi dla każdego człowieka. Powtarzał: siedź w swojej kieli, a ona nauczy cię wszystkiego. Kiedy go zapytano, co to znaczy umrzeć dla każdego człowieka, odpowiedział: umrzeć dla swego bliźniego, to znaczy dźwigać własne grzechy i nie troszczyć się o to, by dowiedzieć się o kimś, czy jest on zły, czy dobry. Jeśli będziemy uważnie odnosić się do naszych własnych grzechów, nie będziemy widzieć grzechów bliźniego. Przecież szaleństwem dla człowieka, w domu którego znajduje się zmarły, byłoby zostawić go i pójść opłakiwać śmierć sąsiada. Gdy go zapytano, czemu służą wszystkie umartwienia ciała, którym bezwzględnie poddają siebie mnisi, wszystkie posty i czuwania w ciągu całego życia, odpowiadał: to one czynią duszę pokorną. Gdy dusza bierze na siebie cały ten trud, Bóg przyjmuje ją ze współczuciem. Abba Mojżesz miał 75 lat, gdy powiedział, że barbarzyńcy Mazykowie wkrótce napadną na Sketis. Wszyscy mnisi przygotowali się do ucieczki, oprócz niego samego. Gdy bracia zapytali, dlaczego jest tak spokojny, Mojżesz odpowiedział: czekam na ten dzień już tyle lat, żeby spełniły się słowa Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Każdy, kto chwyta za miecz, zginie od miecza. Otrzymawszy przez te słowa pouczenie, bracia powiedzieli: my też nie będziemy uciekać, ale pozostaniemy, żeby umrzeć z Tobą. Starzec odrzekł: to nie jest moja sprawa. Niech każdy rozważy swe własne czyny i postąpi zgodnie z tym, co mu Bóg objawi. Barbarzyńcy rozkradli słynne centrum monastyczne Sketis, zabiwszy bezlitośnie wszystkich, kogo znaleźli. Gdy przyszli do kieli Abby Mojżesza i jego 7 uczniów, jeden z mnichów schował się za stosem sznurów. Gdy barbarzyńcy zabili świętych ojców, zobaczył, jak 7 koron stąpiło z niebios na ich ciała.

Wspomnienie świętego Sawy Krypieckiego, cudotwórcy pskowskiego. Święty Sawa urodził się w XV wieku, prawdopodobnie w Serbii, i przybył na Ruś, gdy był już mnichem. Początkowo wstąpił do monasteru Najświętszej Boga Rodzicy w Pskowie. Ponieważ jego cnoty wywołały powszechny zachwyt, uciekł do monasteru świętego Eufrozyna, a stamtąd udał się do bezludnej krainy w pobliżu jeziora Krypiec. Musiał tam walczyć z licznymi diabelskimi pokusami. Zbudował kaplicę poświęconą świętemu Janowi Teologowi i kilka kieli dla mnichów, którzy zgromadzili się pod jego kierownictwem. Gdy wspólnota powiększała się, założono monaster. Święty mądrze kierował monasterem i z daleka przychodzono do niego porady. Pskowski książę Jarosław, żywiący do świętego Sawy wielki szacunek, składał szczodre dary na monaster. Często odwiedzał go, żeby otrzymać błogosławieństwo człowieka Bożego i jego wskazówki, jak rządzić ludem zgodnie z chrześcijańskimi zasadami. Pewnego razu książę przybył do świętego z chorą żoną. Święty uleczył ją, ale nie zezwolił, żeby weszła do monasteru. Święty Sawa spoczął w pokoju w 1495 roku, a jego relikwie były ukryte w krypcie. Pół wieku później, w 1554 roku, podczas budowy cerkwi w monasterze, święty objawił się siedzącemu na jego grobie mnichowi Izajaszowi i powiedział: „Jestem grzesznym Sawą, opiekunem tego monasteru. Wiele wycierpiałem w tym miejscu dla Boga. Nadszedł czas i Bóg chce, żebym został uznany”. W ten sposób znaleziono relikwie, przy których miało miejsce wiele uzdrowień.

0: Podróże to doskonały sposób, by odkrywać nowe miejsca i poznawać historie, które kryją się tuż za rogiem. Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko. Podlasie pełne jest niezwykłych zakątków, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Inspiracją do takich wycieczek mogą być właśnie audycje Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, które zabierają nas do najciekawszych i często nieznanych miejsc naszego regionu. A w dzisiejszym odcinku odwiedzimy dwór rodziny Wagów w Brzuskach, który to został rozebrany w 1967 roku i przeniesiony do skansenu w Nowogrodzie.
1: Zapraszam dziś Państwa do skansenu w Nowogrodzie, aby poznać historię jednego z tamtejszych pięknych zabytków pochodzącego ze wsi Brzuski w gminie Kolno. Ja mam wyjątkową sympatię do muzeów na wolnym powietrzu, nazywanych od 1891 roku skansenami. To wówczas Szwedzi, otwierając pierwsze takie muzeum starego budownictwa na świecie, nazwali je skansenem. Pierwsze na Podlasiu, a drugie w Polsce, takie właśnie muzeum pod chmurkami, zorganizował w 1927 roku właśnie w Nowogrodzie, na nadnarwiańskiej skarpie i terenie po byłej cegielni, Adam Chętnik, wybitny etnograf pochodzący z Nowogrodu, który był także słynnym działaczem społecznym ziemi lomżyńskiej. Pierwsze zgromadzone tam zabytki i eksponaty, których było w sumie już około 10 tysięcy, zostały niestety zniszczone podczas II wojny światowej. Społecznikowski zapał Adama Chętnika i jego żony Jadwigi Chętnikowej doprowadziły jednak szybko po wojnie do wskrzeszenia działalności tego skansenu. To w znacznym stopniu dzięki uporowi pani Jadwigi Chętnikowej możemy dziś podziwiać w Nowogrodzie na wzgórzu Ziemowita uratowany od zagłady drewniany, parterowy, ziemiański dworek pochodzący ze wsi Brzuski koło Kolna. Pierwszym znanym jego właścicielem był Bernard Waga, skarbnik wsi od XVII zresztą wieku. Potem majątek przeszedł na rodzinę Święszkowskich, a następnie na Wincentego Białosuknię poprzez posag jednej z postaci tej rodziny, Bronisławy Święczkowskiej. Dwór z zabudowaniami gospodarczymi był przez wiele, wiele lat centralnym punktem tych okolicznych dóbr, właśnie, proszę Państwa, obejmującymi m.in. kilka wsi, takich jak Glinki, Okurowo, Wincenta i Wykowo. I po latach bliskiej ruiny ten zabytek sztuki ciesielskiej został w 1967 roku pieczołowicie rozebrany i przeniesiony do Nowogrodu, gdzie już po pół roku jego bardzo gruntownej rewitalizacji otworzył on swoje wnętrza dla tu licznie przybywających turystów ciekawych właśnie tego wszystkiego, co jest w tym skansenie w Nowogrodzie. Ten piękny budynek z naczółkowym dachem, krytym gątem, wprost zachwyca dzisiaj swoją taką architektonicznie udaną proporcją szczegółów, a nade wszystko efektownym, bogatym w ozdoby gankiem. Dwór ten zbudowała w Brzuskach podobno w pierwszej połowie XIX wieku zamożna i szeroko znana w naszej historii rodzina Wagów, z której wywodzą się dwaj słynni polscy uczeni. Antoni Waga, pisarz, poeta, zoolog, przyrodnik i krytyk literacki, a także profesor Jakub Waga, wielki polski botanik i przyrodnik, który za swój wkład w rozwój nauk przyrodniczych został nawet uhonorowany przez Uniwersytet Warszawski rzeźbą jego popiersia, którą można zobaczyć w uczelnianym ogrodzie botanicznym, a przez społeczeństwo Lomży został wyróżniony pomnikiem w parku noszącym jego imię.

Za nami audycja Lecha Pileckiego, wędrówki po Podlasiu, w której to odwiedziliśmy skansen w Nowogrodzie, w którym znajduje się rozebrany i przeniesiony w 1967 roku dwór rodziny Wagów w Brzuskach. A już za chwilę na antenie kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.

0: Święty Wielki Męczennik Panteleimon urodził się około 280 roku w Nikomedii w Azji Mniejszej. Za świętość życia oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków Bóg obdarzył Panteleimona darem uzdrawiania poprzez modlitwę nawet najbardziej chorych. Czynił to bez żadnej korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by uwierzyli w Chrystusa. Obecnie cudotwórcza głowa Panteleimona znajduje się na Świętej Górze Athos w monasterze jemu poświęconym. Od dawien dawna święty należy do najbardziej czczonych przez lud uzdrowicieli, a jego kult jest powszechny. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Pantelejmona, patrona lokalnej cerkwi w Zaściankach. A już za kilka minut pora na kolejny odcinek cyklu audycji prozdrowotnych profesora Jana Kochanowicza. Pytanie do specjalisty, gdzie dzisiaj poruszymy temat aktywności fizycznej.

0: Pytanie do specjalisty to cykl audycji o tematyce zdrowotnej, których gospodarzem jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W każdym odcinku programu zaproszeni lekarze, specjaliści poruszają zagadnienia związane z szeroko rozumianym zdrowiem. Goście odpowiadają na pytania słuchaczy, mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. A w dzisiejszym odcinku gościem profesora Kochanowicza będzie docent Zofia Dzięcioł-Anikiej, kierownik Zakładu Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którą porozmawiamy o tym, jak ważny jest ruch, aktywność fizyczna w życiu każdego z nas.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani docent Zofia Dzięcioł-Anikiej. Witam Panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani docent jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii spersonalizowanej narządu ruchu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mamy porozmawiać o ruchu, a temat jest ruch, jest życie. Czy to prawda?
3: Jak najbardziej. Zgadza się. Wszystko, temat jest wspaniały. Myślę, że na ten temat byśmy mogli wiele czasu poświęcić, żeby o nim porozmawiać, bo tak, jest ruch, jest życie, dokładnie.
2: Przed wejściem na antenę, rozmawiając, dowiedziałem się też, że w tym tygodniu przypada Światowy Dzień Fizjoterapii. Co to za święto?
3: Tak, w tym tygodniu przypada Światowy Dzień Fizjoterapii. Jest to święto fizjoterapeutów, którzy na co dzień tak naprawdę leczą ruchem. Światowy Dzień Fizjoterapii został jakby powołany przez organizację, największą organizację zrzeszającą wszystkich fizjoterapeutów na świecie, przez World Physiotherapy. I tak co roku obchodzimy to święto. Wychodzimy do osób, żeby opowiedzieć o naszym zawodzie, żeby powiedzieć, że działania fizjoterapeutów obejmują naprawdę wiele elementów, czyli jest to fizykoterapia, fizjoterapia, kinezyterapia, masaż. Działamy na różnych poziomach i etapach. Uświadamiamy naszych pacjentów, wszystkie osoby, na temat prawidłowej aktywności fizycznej, na temat dobrego treningu, na temat tego, w jaki sposób możemy wrócić do aktywności fizycznej po różnego rodzaju zabiegach. Pracujemy w szpitalach, w domach opieki społecznej, na uczelniach, więc naprawdę ten fizjoterapeuta jest taką osobą bardzo potrzebną, uważam, i powinniśmy chętnie korzystać z naszych usług.
2: Święto to rzecz fajna, ale przejdźmy do rzeczywistości. Ruch a życie. Dlaczego to jest tak ważne połączenie i dlaczego to jest temat taki bardzo, taki nośny?
3: Wydaje mi się, że to, co robimy na co dzień jako osoby, cały czas wykonujemy jakieś czynności w życiu codziennym. Od momentu narodzin, później w etapie dzieciństwa, dorastania, w okresie dojrzałości, też w okresie senioralnym. Na każdym etapie nasz organizm musi wykonywać jakąś pracę, jakieś czynności. Dlatego też już od początku, od samego dzieciństwa powinniśmy zadbać prawidłowo o ten ruch, tak żeby później w przyszłości ten ruch był nie leczeniem, a elementem naszego życia. On powinien się stać nawykiem, który wprowadzamy już od najmłodszych lat. Teraz mamy początek września. Nasze dzieci, osoby, które są po wakacjach, rozpoczynają szkołę. Wiem, że jest dużo akcji profilaktycznych związanych z ruchem, szczególnie u dzieci. Teraz też rusza akcja właśnie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Polska się rusza. Ona rusza od września i będzie trwała na początku tylko do grudnia, ale to jest tylko taki pierwszy pilotaż. mamy na celu przede wszystkim właśnie od najmłodszych lat uświadomić osoby, żeby ta aktywność ruchowa była zachowana codziennie, żeby to się stało nawykiem.
2: A czy to nie jest tak, że wrzesień to jest taki też miesiąc zdobywania zaświadczeń, które uniemożliwiają ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego?
3: Tak, też może być, ale mam nadzieję, że teraz świadomość rodziców, tak, bo jednak rodzice tutaj odgrywają bardzo ważną rolę w dorastaniu, w kształtowaniu się młodego człowieka, pamiętają o tym, żeby takich sytuacji unikać, żeby tego było jak najmniej. Ja wiem, że może to być czasami trudne, ale jednak musimy jakoś znaleźć też w sobie siłę. Jesteśmy po wakacjach, jesteśmy wypoczęci. Jeszcze może nie rozpoczęliśmy takiego całego cyklu tych zajęć pozalekcyjnych, wożenia dzieci, przewożenia. Dlatego nie odpuszczajmy aktywności fizycznej. Dziecku naprawdę absolutnie krzywda się nie stanie, a my będziemy może mieli troszkę łatwiej, bo dziecko już na etapie szkolnym będzie miało te zajęcia z wychowania fizycznego, będzie się stykało z kulturą fizyczną, będzie kształtowało swoje różne umiejętności motoryczne. Więc myślę, że teraz nasza świadomość też jest już coraz większa i rodzice bez wskazań lekarskich nie będą sięgali po te zwolnienia z WF-ów, a też nauczyciele, którzy prowadzą te lekcje, mają szereg różnych narzędzi dydaktycznych, które zachęcają te dzieci do aktywności. Więc mam nadzieję, że już teraz te zwolnienia z WF-u będą rzadkością.
2: Jeśli chodzi o terapię ruchem, troszeczkę się może będę, pomączę się i zaproponowałbym, żeby w naszej dyskusji, w naszym dzisiejszym spotkaniu podzielić te działania związane z leczeniem ruchem na trzy takie elementy, trzy grupy, czyli profilaktykę, czyli co mamy my jako słuchacze, co mamy zrobić, żeby jak ruch zagospodarować w naszym takim codziennym życiu, aby zapobiec różnego rodzaju schorzeniom. Druga grupa to chorujemy i jaka aktywność ruchowa zapobiegnie powstawaniu powikłań tudzież komplikacji i mimo czasami ciężkiej choroby pozwoli nam być długo w sprawności, w aktywności ruchowej. I trzecie, jak aktywność ruchowa może pomóc nam po ciężkiej chorobie wrócić do aktywności, takiego normalnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym. Profilaktyka.
3: Profilaktyka, jak, bardzo ważny element.
2: Właśnie to tak, znaczy mało efektywny, bo profilaktyka wymaga od samozaparcia i aktywności od pacjenta, że nie jest to ani lekarz, ani fizjoterapeuta za nas tego nie wykona. To spoczywa na pacjentach, nawet nie na pacjentach, czyli jakby na każdym z nas.
3: Tak, na każdej osobie. Dbamy samodzielnie o swoje zdrowie na tym etapie profilaktyki. Mhm. Tak.
2: I teraz, jaką powinniśmy aktywność ruchową, jakie rodzaje aktywności ruchowej powinniśmy uprawiać, aby nie dopuścić do powstawania różnego rodzaju schorzeń?
3: Tak naprawdę musimy wybrać sobie aktywność fizyczną, która nam się będzie podobała, z którą my lubimy, która będzie wynikała jakby z naszej chęci, z naszych potrzeb, tak żeby to nie było jakimś przymusem i obowiązkiem nieprzyjemnym. Każdy z nas ma inne potrzeby i inne możliwości, jeżeli chodzi o aktywność ruchową. Taką najprostszą aktywnością, która nie wymaga specjalnego miejsca, poświęcenia czasu na dojazd, to jest spacer. Myślę, że też w ciągu dnia, w ramach profilaktyki, powinniśmy wprowadzić taki poranny rozruch. Tak, żeby codziennie rano, chociaż przez 15-20 minut, wstać sobie troszkę wcześniej i pójść na krótki spacer. Wtedy nasz organizm się przygotowuje do całego dnia. Jesteśmy tacy bardziej wydajni, podnosi się nam troszkę tętno, bo oczywiście są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli chodzi o poziom aktywności fizycznej, to jest między 150 a 300 minut aktywności tygodniowo, jest to wysiłek aerobowy, czyli tlenowy, czyli taka codzienna aktywność w tygodniu 150 minut to jest takie minimum, które powinniśmy mieć.
2: Czyli to wychodzi 20 minut dziennie.
3: Tak, to jest bardzo niedużo. I myślę, że jeżeli wprowadzimy tą profilaktykę, to poczujemy korzystne efekty dla naszego zdrowia. Po prostu będziemy się lepiej czuli.
2: Ten spacer świeżo po przebudzeniu, czy po śniadaniu, czy po porannej kawie?
3: Tak, żeby nam było dobrze, bo to każdy jest troszkę inny. Jedne osoby lubią wcześniej wstać. Tak, wcześniej wstajemy, idziemy na spacer, jesteśmy już przygotowani do dnia i wtedy możemy podjąć się tych codziennych czynności. Natomiast są osoby, które wolą na przykład zrobić tą aktywność po południu. Jesteśmy jakoś tak zaprogramowani, że każdy inaczej odbiera i lubi wykonywać te ćwiczenia o różnej porze dnia. Wtedy jak najbardziej wieczorem też możemy po całym dniu w ramach takiego relaksu. Pamiętajmy też, że aktywność powoduje wydzielanie endorfin. Jesteśmy bardziej spokojni, jesteśmy bardziej szczęśliwi. Więc to ma też ogromny wpływ na nasze takie samopoczucie, na takie uwalnianie stresu. A teraz sytuacje, w których się spotykamy, myślę, na co dzień, powodują, że tego stresu na różnych poziomach mamy bardzo dużo. Więc ta profilaktyka, ten spacer, czy nawet spacer rodziną, jeżeli już wracamy po ciężkim dniu, zabieramy nasze dzieci, najbliższą rodzinę na wspólny spacer, wtedy dochodzi jeszcze ten element takiego czasu wspólnego, to też pomaga nam na zachowanie takiego zdrowia psychofizycznego, co jest teraz naprawdę bardzo istotne, bo zmiany wynikające ze stresu potem przekładają się też na zmiany takie psychologiczne. Jesteśmy zestresowani, jesteśmy zdenerwowani, napięci, a napięcie znowu będzie powodowało w naszym organizmie zmiany właśnie w układzie kostno-stawowym, układzie mięśniowym. Więc tutaj jak najbardziej profilaktyka powinna być tak dobrana, żeby każdy z chęcią wykonywał ćwiczenia. Bo idealnie by było, gdybyśmy znaleźli w tygodniu czas na treningi zarówno aerobowe, czyli takie codzienne szybsze marsze, czy trening na bieżni, na rowerze, ale także na trening siłowy, który jest bardzo istotny dla naszego organizmu. Z wiekiem niestety nasz organizm, nasze mięśnie tracą swoją siłę, więc żeby zapobiegać wielu chorobom cywilizacyjnym, ten trening siłowy powinien być w naszym planie dnia. Także ta sytuacja byłaby w ogóle wspaniała. Natomiast myślę, że metoda małych kroków, tak żebyśmy sobie postanowili, że jednego dnia idziemy na 15 minut, następnego dnia możemy zwiększyć ten czas, a trzeciego dnia możemy popracować w ogródku, co też będzie aktywnością. A idealnie by było, gdybyśmy poszli i poćwiczyli po prostu z jakimś obciążeniem. Wtedy ten nasz układ...
2: Przekopali ogródek.
3: Tak. Poszli na siłownię. Troszkę możemy również poćwiczyć z jakimś obciążeniem w postaci gum, taśm, ciężarków. Tych urządzeń jest naprawdę bardzo dużo, ale ważne jest, żeby to robić dobrze. Żeby przy okazji tych wszystkich ćwiczeń wiedzieć, jak je wykonywać. Żeby właśnie może się poradzić, czy fizjoterapeuty, który nam wskaże odpowiednie ćwiczenia też dla naszego organizmu. Bo nie wszystkie ćwiczenia dla każdego będą dobre. Jedne osoby będą miały problem z odcinkiem lędźwiowym, drugie z kolanami, kolejne z biodrami. Tak, żeby osoba, która leczy tym ruchem, mogła wybrać nam najbardziej odpowiednie formy, żebyśmy mogli właśnie być w ramach profilaktyki, a żeby później nie trzeba było korzystać już z tego leczenia ruchem.
2: Jaką intensywnością powinniśmy spacerować, biegać? Czy to powinniśmy w miarę wyćwiczenia zwiększać aktywność swoją, tak żeby dostosować do różnych sytuacji?
3: Tak, każdy powinien mieć swoje indywidualne parametry treningowe, ponieważ każdy jest inaczej przygotowany. Jedne osoby kiedyś ćwiczyły, ćwiczą aktualnie. taką regułą, którą możemy sobie najprościej to sprawdzić, przy takim treningu aerobowym, to jest 65-75% naszego HR max. HR max to jest nasze tętno maksymalne. Wyliczamy, jest takiej bardzo prostej reguły, 220 minus swój wiek i to nam wychodzi wtedy ten HR max. I z tego należy wyliczyć 70%. To już będzie taka dobra wartość, którą powinniśmy utrzymać. Idealnie by było przez 45 minut co najmniej. Ale mówię, w ramach, każdy w ramach swoich możliwości niech ten trening dobiera tak, żeby poczuł po prostu pozytywne efekty z tej aktywności. Natomiast to tętno 70-75% HR maxu jest takie odpowiednie przy treningach aerobowych.
2: Kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Taki model chciałbym zaproponować. Poranny spacer na rozruch i spacer wieczorową porą przed spaniem, tak żeby wracając ze spaceru już nie oglądamy telewizji, nie oglądamy smartfona, tableta, kładziemy się spać. Czy to dobry byłby model?
3: To byłoby idealne. A jeszcze w ciągu dnia, jak jesteśmy w pracy i dużo przebywamy w pozycji siedzącej, to krótka przerwa aktywna w pracy. Żeby też, jeżeli są osoby, które muszą na przykład spędzić parę godzin przy biurku czy przy komputerze, żeby w trakcie dnia jeszcze sobie tą aktywną przerwę w pracy zrobiły. Mogą być to proste ćwiczenia, możemy wstać od biurka, zrobić parę przysiadów, możemy sobie głęboko pooddychać, możemy wykonywać krążenia ramion. Ważne jest też, żeby na przykład te krążenia były wykonywane w tył, ponieważ na co dzień siedzimy i mamy taką tendencję do przyjmowania pozycji, która nam barki przesuwa do przodu, więc się garbimy. Więc krążenia do przodu będą jeszcze bardziej nam powodowały nieprawidłową sylwetkę. Dlatego też ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby otwierać naszą klatkę piersiową, żeby rozciągać, żebyśmy siedzieli prosto, z wyprostowanymi plecami, ze ściągniętymi łopatkami. Więc poranny trening, popołudniowa krótka aktywność i wieczorny trening, marsz, rower i jesteśmy naprawdę w ramach tej profilaktyki bardzo szczęśliwymi osobami. I nasze zdrowie także.
2: Czy są z punktu widzenia takiego fizjoterapii, czy są różnice w aktywności ruchowej, powiedzmy spacer, bieganie, a jazda rowerem? No inne partie mięśni pracują. Czy to dla naszego zdrowia ma znaczenie?
3: Do tego trzeba by było podejść indywidualnie, ponieważ są osoby, które mogą być po różnych urazach i na przykład rower może nie być wskazany. Czy pacjenci na przykład z chorobą, z RZS-em, tak, którzy mają problem z dłońmi w momencie, kiedy są stawy bolesne, obrzęknięte, jest rączka na rowerze i rower, niektóre rowery wymuszają na nas taką pozycję właśnie delikatnie pochyloną do przodu, może to nie być aktywność wskazana. Ale już wtedy, kiedy zamienimy sobie ten rower na rower bardziej pionowy, to nasza sylwetka robi się wyprostowana i też aktywność jest poprawna. Spacer jest taką formą najbardziej neutralną, najbardziej naturalną. Jeżeli komuś jest ciężko, na przykład ma chorobę zwyrodnieniową stawów czy silne dolegliwości bólowe kręgosłupa, może się wspomóc kijkami. Czyli może pójść na spacer na Nordic Walking, i te kijki pomogą odciążyć mu dodatkowo te stawy, a też będą elementem, który będzie wpływał na to, że ta aktywność będzie mogła być wykonywana przez dłuższy czas. Także tutaj dobór tego ruchu, tej aktywności, czy to rower, czy spacer, bieganie. Bieganie już jest dla osób, które coś wcześniej robiły, tak? Dla osób już aktywnych. Wymaga to dobrej kondycji, odpowiedniej techniki biegu. Także te wszystkie trzy formy są jak najbardziej wskazane, tylko trzeba ją mądrze dobrać indywidualnie pod swoje możliwości.
2: W jakim wieku powinniśmy w ramach profilaktyki rozpocząć aktywność fizyczną?
3: Od najmłodszych lat. Dzieci uważam, że już w przedszkolu, nawet wcześniej. powinny ćwiczyć. Są różne formy tej aktywności. To prawda, zależy od wieku i od chęci tych osób, ale są różne tańce dla dzieci. Później w liceach też osoby teraz często chodzą na siłownię. Szczególnie mężczyźni młodzi chodzą, ćwiczą. To jest bardzo, bardzo dobre, że oni chcą. Natomiast musimy pamiętać, żeby to było wykonywane poprawnie. Bo niektóre ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem, które będą wykonywane niedobrze metodycznie, mogą też wpływać na to, że gdzieś na którymś etapie poczujemy dolegliwości bólowe. To już jest znak, że może trzeba zmienić troszkę technikę, ale jak najbardziej od najmłodszych lat to powinno już być wdrażane. Potem może ewentualnie w wieku dojrzałym, jeżeli będziemy przez cały ten wcześniejszy okres mieć już jakąś aktywność ruchową, będzie nam lepiej przychodzić na inne, na przykład bardziej zaawansowane formy treningowe, czy w ogóle jakiejkolwiek aktywności. Będziemy bardziej tacy sprężyści, elastyczni, bardziej nasza siła mięśniowa będzie wzrastała, więc te czynności też będą od nas wymagały jakiejś progresji, żeby cały czas nie był ten trening taki monotonny. Musimy zadbać o ciekawość tego treningu.
2: No właśnie, czy raczej powinniśmy się specjalizować w jakimś rodzaju ruchu, powiedzmy, no, w chodzeniu i spacerujemy, czy raczej powinniśmy zmieniać? Spacerujemy, biegamy, jeździmy na rowerze, pływamy.
3: To już by w ogóle było idealnie, gdybyśmy połączyli wszystkie formy. Wtedy tego ruchu byłoby faktycznie dużo. Chodzenie jest najbardziej naturalne. Tak jak wspominaliśmy, to jest forma taka dla każdego. Bieganie ma odpowiednią technikę. Muszą być odpowiednio dobrane buty. Też osoby muszą być pokierowane, jak prawidłowo biegać. Są różne techniki biegowe. A pływanie jak najbardziej w środowisku wodnym działa na nas ciśnienie hydrostatyczne, które nam ułatwia też wykonywanie jakiejś czynności. Teraz są zajęcia w wodzie różne formy akwaerobiku, które angażują pracę mięśni. Przez to, że jest też woda, mamy dodatkowy opór wody, więc ta forma też jest bardzo korzystna dla naszego organizmu. Na razie mało mężczyzn widziałam na tych zajęciach. Same panie jakoś tak wolą wybierać akwaerobik, ale też się to pomału zmienia. Więc myślę, że tutaj musimy się kierować takim brakiem monotonii. Warto zmieniać te formy, żeby nam się po prostu to nie znudziło, bo jeżeli nam się to znudzi, to po prostu nie będziemy robić tego chętnie, a z czasem może to doprowadzić do tego, że zdecydujemy się, a kolejny spacer, może lepiej zostanę w domu. Więc wtedy nie. Idziemy, może spróbujemy właśnie pojechać rowerem, może zmienimy jakąś trasę, może dodamy trochę marszu, trochę truchtu, trochę biegu i jakoś sobie tak zaplanujmy tą aktywność, żeby ona nam sprawiała przyjemność i żebyśmy widzieli jakby progres tego, co robimy.
2: W tej chwili w różnych miejscach widzimy takie inwestycje, ogródki takie ćwiczeniowe pod chmurką. Jak z tego korzystać? Czy to jest dobre miejsce do tego, abyśmy naszą aktywność ruchową tam i tężyznę fizyczną budowali? Czy to raczej jest takie miejsce, gdzie tak jakby obserwując, rzadko widuję, aby ktokolwiek tam korzystał z tych urządzeń.
3: To jest miejsce bardzo dobre dla osób, które wiedzą, jak z niego korzystać. Ja widziałam, że przy każdym takim placu treningowym, przy każdej takiej siłowni na świeżym powietrzu są instrukcje przy stacjach. Natomiast nie każdy wie, jak dane ćwiczenie wykonać. Natomiast uważam, że nie ma złego miejsca do ruchu. Każde miejsce jest dobre. Nawet idąc i widząc takie miejsce, często są tam takie eliptyki, na których się staje i możemy z chwilkę pochodzić. Często jest ławeczka, na której możemy wykonać na przykład rozciąganie głównych grup mięśniowych. Więc Każde miejsce jest dobre, tylko trzeba po prostu wiedzieć, co możemy na nim zrobić. Często osoby po prostu nie wiedzą, jak z tego korzystać, bo jeżeli osoba starsza na przykład widzi tylko taką poręcz do podciągania, też nie jest w stanie niektórych ćwiczeń wykonać. Ostatnio widziałam właśnie, że była taka grupa młodych mężczyzn, którzy bardzo intensywnie ćwiczyli na takiej siłowni na świeżym powietrzu, więc no, jest to miejsce bardzo dobre, tylko musimy po prostu wiedzieć, co możemy tam zrobić.
2: Chorujemy. Jaka jest rola ruchu w dalszej profilaktyce, czy też w zapobieżeniu postępu choroby? Jaka aktywność ruchowa, czy ona zależy od chorób naszych, czy tutaj powinniśmy tą aktywność zintensyfikować? Jak powinniśmy w takiej sytuacji postąpić?
3: To zależy właśnie od jednostki chorobowej, która nam się przytrafiła i od naszego stanu, bo jeżeli jesteśmy w szpitalu, to w szpitalu też są podejmowane od razu działania, które mają na celu jakby przywrócenie nas do jak najlepszej sprawności takiej funkcjonalnej. Po szpitalu także powinniśmy wiedzieć, co dalej mamy zrobić, żeby wrócić ewentualnie do naszej takiej aktywności sprzed choroby. Natomiast no, tutaj jest wiele czynników, które musimy brać pod uwagę. Przede wszystkim, co się z nami stało? Czy to był zabieg operacyjny? Czy to jest choroba, która wymaga dalszego leczenia na różnych etapach? Czy jest to jakiś incydent, który nie spowodował, że na przykład nasza aktywność została w jakikolwiek sposób zaburzona? Dlatego też w szpitalach mamy fizjoterapeutów, którzy powinni nas jakby pokierować później, co i w jaki sposób możemy robić. Ciężko jest dać taką złotą radę, bo każdy pewnie z czym innym będzie miał problem. Natomiast już w szpitalu powinniśmy zacząć tą fizjoterapię, bo rehabilitacja jest jak najbardziej wdrożona w nasz system zdrowotny. Pomału, stopniowo, po każdej chorobie jesteśmy w stanie wrócić do aktywności. Czy nam się uda do takiej, jaką mieliśmy na przykład przed chorobą, czy będziemy musieli ją zmodyfikować, to jest zależne właśnie od tego, co się wydarzyło. Ale zawsze się starajmy dążyć, żeby ta aktywność była. Być może ona będzie na początku na troszkę niższym poziomie, ale zawsze musimy dążyć do tego, żeby to poprawiać.
2: Cukrzyca wydaje mi się takim schorzeniem, w którym aktywność ruchowa, ruch odpowiednio zaplanowany może na swój sposób zastąpić leki.
3: Tak. Cukrzyca, otyłość. Jak najbardziej jest to choroba cywilizacyjna, która coraz częściej występuje zarówno osób starszych, także u osób, u dzieci, u osób młodych. Wtedy mamy do czynienia po prostu z innym typem cukrzycy. Jak najbardziej odpowiednio dobrany trening musi zostać wdrożony jako element leczenia, jako lek. Ruch jako lek jak najbardziej powinien być wdrożony, tylko też musimy to dobrać do naszej osoby, biorąc pod uwagę inne, na przykład choroby współistniejące. Stan, w jakim jest pacjent w momencie, kiedy do nas trafia z cukrzycą. Jeżeli też czujemy sami, jakby nie wiemy, co się z nami dzieje, ale jeżeli widzimy nagle, że jest nam jakoś ciężko, czy jeżeli jesteśmy senni, warto też sprawdzić właśnie te podstawowe parametry, wykonując takie podstawowe badania krwi, bo faktycznie no, cukrzyca jest teraz bardzo częstą chorobą, z którą walczymy, tak? Staramy się walczyć, a ruch jest tutaj lekiem.
2: Ostre schorzenie, które pozbawia nas możliwości aktywności ruchowej, bardzo często uniemożliwia udar mózgu. Jaka w tej chwili jest rola aktywności ruchowej w takich momentach?
3: Też jest bardzo duża. Mamy teraz, w zależności od typu udaru i od tego, w jakim stanie jest nasz pacjent, mamy bardzo dużo urządzeń wspomagających. Czasami, jeżeli pacjent samodzielnie nie jest w stanie wykonać tego ruchu, bo są też no, takie sytuacje, że na początku nie jesteśmy w stanie tego wykonać, są urządzenia, które nam ten ruch pomagają wykonać. Pacjent przez to, że jakby ma świadomość, że robi cokolwiek, że powoduje jakąś aktywność, że czasami, czy nawet funkcja ręki, która może być zaburzona w wyniku właśnie choroby, on przeniesie jakiś przedmiot, to nic, że przy pomocy urządzenia, wpływa bardzo korzystnie na to, że ten ruch jest zapamiętywany i potem pacjent chętnie ćwiczy. A myślę, że im więcej ćwiczeń, na początku oczywiście są te ćwiczenia wspomagane, ale później mogą być to już ćwiczenia wykonywane samodzielnie. Także mamy szereg możliwości różnych urządzeń, które nawet na etapie, jeżeli pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonać ruch, na przykład egzoszkielet, tak, u pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać, on nam pokazuje, pomaga wykonać ruch, przez to też jakby stan emocjonalny pacjenta jest lepszy. Pacjent nabiera takiej świadomości, że mu się uda, wprowadza coraz więcej treningów, chce, te treningi są bardziej wydajne i później pacjent szybciej może po prostu samodzielnie wykonać jakieś ćwiczenia. Także trzeba korzystać z tego, co technika nam teraz daje. Na przykład te możliwości są naprawdę ogromne. I po prostu posłużyć się też przyrządami, które nam ten ruch troszkę na początku wspomogą.
2: Zawał mięśnia sercowego. Boimy się po zawale. Też bardzo często jest tak, że to w czasie wysiłku dochodzi do zawału mięśnia sercowego, czy też w sytuacji stresowej. I wtórnie boimy się aktywności ruchowej, żeby nie doszło do ponownego zawału.
3: Pacjentów kardiologicznych przybywa. Ale pocieszający jest fakt, że tak jak widzę w jednostkach, które zajmują się rehabilitacją kardiologiczną, pacjentów też jest więcej. Więc myślę, że ta nasza świadomość wszystkich o roli treningu, aktywności jest bardzo duża. Pacjenci chcą ćwiczyć. Faktycznie samodzielnie boją się podjąć aktywności, żeby uniknąć kolejnego niepożądanego incydentu. Ale przychodzą na rehabilitację kardiologiczną. Są tam treningi stricte monitorowane. Każdy pacjent jest indywidualnie monitorowany. Ćwiczenia na samym początku są proste, a później przechodzi się progresja treningowa i ten pacjent już po takim cyklu wie, że ta aktywność jest bezpieczna. On jest troszkę uspokojony, wie, co może robić. Tutaj odgrywa kluczową rolę zarówno trening aerobowy, ale także trening siłowy jest wskazany. Często pacjenci się boją właśnie, że podczas jakiegoś ciężaru może się coś wydarzyć nieprzewidzianego, coś złego, ale tak nie jest. Dlatego też warto wykonywać te ćwiczenia pod kontrolą. Są określone ćwiczenia, których unikać, na przykład ćwiczenia u pacjentów kardiologicznych z wysoko uniesionymi rękami, tak ponad poziom głowy, mocnego schylania się głową w dół. Jest parę takich ćwiczeń, na które trzeba uważać, ale dobrze poprowadzony trening na samym początku będzie nas wdrażał w dalszą aktywność i możemy być spokojni, możemy ten trening robić. Na pewno nie zaszkodzimy.
2: Pacjenci po protezoplastykach, po wymianie biodra, wymianie kolana, po urazach, gdzie koledzy ortopedzi zapakują nas w gips na kilka tygodni. Jak po tego typu działaniach medycznych powrócić do aktywności, nawet lepszej aktywności niż przed incydentem medycznym?
3: Myślę, że takie osoby, które są już po zabiegu na przykład endoprotezoplastyki stawu kolanowego czy biodrowego, przed zabiegiem czuły na pewno dyskomfort, który powodował, że ta aktywność u nich była ograniczona. Bezpośrednio po zabiegu wiadomo, że mamy przerwanie ciągłości tkanek, że jest to miejsce bolące, że jest rana. Ale też patrząc na takich pacjentów, z którymi miałam okazję pracować, oni bardzo szybko wracają do sprawności. Wydaje nam się, że ten zabieg to jest taki ogromny, bo tam jest wymiana stawu. Natomiast one są tak przeprowadzane, że potem pacjent bardzo szybko wraca do funkcji. może wykonywać praktycznie większość ćwiczeń i faktycznie jego poziom aktywności jest lepszy niż przed zabiegiem ze względu na to, że on nie odczuwa dolegliwości bólowych. A tutaj w przypadku na przykład osób, które mają jakiś staw, element narządu ruchu w gipsie, bardzo ważne jest podejmowanie ćwiczeń już w momencie, kiedy ten gips jest. Wtedy należy ćwiczyć stawy lub miejsca, które nie są zajęte opatrunkiem czy gipsem, ewentualnie drugą stronę. Są ćwiczenia, które polegają na takim przenoszeniu jakby odczuć na drugą stronę. Ćwiczymy jedną stronę, a druga strona także dostaje impuls o wykonywaniu danego ruchu. To są ćwiczenia z takich metod neurologicznych, na przykład PNF, jest to taka metoda torowania ruchu, proprioceptywna nerwowo-mięśniowa facylitacja. I właśnie ćwicząc jedną stronę, to może też być bardzo, to jest metoda neurologiczna, więc zarówno u pacjentów po udarach będzie się sprawdzała. Ćwiczymy jakby stronę, która jest zajęta czy procesem chorobowym, czy też krótkotrwałym gipsem. Więc ważne jest, żeby już na etapie bardzo wczesnym podjąć jakikolwiek ruch. Jeżeli dany element będzie jakby wyłączony na chwilę z możliwości funkcjonalnych, to ćwiczmy drugą stronę, ćwiczmy dalszy odcinek, rozluźniajmy się, oddychajmy. Mięśnie oddechowe spełniają bardzo ważną rolę w naszym codziennym też funkcjonowaniu. Więc nawet ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia stóp przeciwzakrzepowe, czy długo siedzimy, długo jeździmy samochodem, jesteśmy w długiej podróży, to też ma bardzo duże znaczenie. Więc tak jakby ta aktywność może być na każdym etapie, w każdej sytuacji, tylko musimy wiedzieć, jak możemy ją wykonać.
2: Szczęśliwie, znaczy nie w takiej kolejności zapytałem, bo zapytałem o ćwiczenia po protezoplastyce, a jak powinniśmy się zachować, jak czekamy w kolejce na protezoplastykę. Kolejki się wydłużają. Pani docent powiedziała, że najczęściej tym zmianom zwyrodnieniowym dotykają pacjentów silne dolegliwości bólowe. Czy w tej sytuacji możemy w jakiś sposób sobie pomóc ruchem, a poniekąd przygotować się do zabiegu operacyjnego, ponieważ jeśli boli, my siłą rzeczy będziemy uciekać przed jakąkolwiek aktywnością, to spowoduje, że jeśli przez kilka tygodni, miesięcy będziemy oczekiwać na zabieg, to spowoduje wtórnie osłabienie naszych mięśni.
3: Tak, niestety na zabieg musimy poczekać. Przed zabiegiem mamy dolegliwości bólowe. Trzeba unikać sytuacji, kiedy ten ból się nasila. Nasz organizm sam doskonale będzie wiedział, co będzie nasilało te dolegliwości bólowe. Więc jeżeli boli, to znaczy, że nie jest to albo ćwiczenie dobre dla nas, albo sama pozycja, którą pacjent przyjmuje, nie jest wygodna i bezpieczna. Dlatego warto wzmacniać. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie ćwiczenia będą wykonywane też po operacji. Żeby już przed móc się przygotować, móc się nauczyć tego, co będziemy robić bezpośrednio po. Jest taki schemat, są to ćwiczenia właśnie oddechowe. W momencie, kiedy operacja będzie dotyczyła na przykład jamy brzusznej, to też trzeba się nauczyć, jak tą ranę później przytrzymać przy takich czynnościach jak kichanie, kaszlanie. Dlatego te czynności, które będą wykonywane po, trzeba sobie wdrożyć jeszcze przed, żeby później móc już je bezpośrednio, bezpiecznie wykonać. Natomiast stricte przed samym zabiegiem możemy ćwiczyć właśnie tą część, która nie jest zajęta procesem chorobowym, która nas nie boli. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia kończyn. Jeżeli zabieg na przykład dotyczy kończyny dolnej, to pamiętajmy, że też będziemy pewnie poruszać się o kulach po zabiegu. Więc te kończyny górne trzeba do tego przygotować. Sama też niedawno miałam taką sytuację, że musiałam się poruszać o kulach i faktycznie, jeżeli pacjent nie jest przygotowany, to te ręce na co dzień nie przyjmują takiej aktywności. Więc warto jest też wcześniej troszkę wzmocnić kończyny górne i przede wszystkim pracować nad oddechem, nad przeponą, bo później po operacji będziemy troszkę w pozycji leżącej. Więc ten układ oddechowy też będzie od nas potrzebował bodźca, żeby prawidłowo funkcjonować.
2: Proszę Państwa, o aktywności ruchowej moglibyśmy długo rozmawiać, ale siedząc w radiu tego nie zrobimy, więc aby ruszyć w i oddać się aktywności ruchowej, czy będzie to bieganie, pływanie, spacer, jazda rowerem. Kończymy naszą dzisiejszą audycję, a moim i Państwa gościem była pani docent Zofia Dzięcioł-Anikiej, kierownik Zakładu Fizjoterapii Spersonalizowanej Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani docent.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam teraz na 15-minutowy spacer.
2: A ja Państwa zapraszam na audycję za tydzień.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Pytanie do specjalisty.

Za nami kolejny odcinek cyklu audycji prozdrowotnych profesora Jana Kochanowicza, gdzie dzisiaj gościem była docent Zofia Dzięcioła-Nikiej, kierownik Zakładu Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którą rozmawialiśmy o tym, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna w życiu każdego z nas. Wszystkie odcinki z cyklu Pytanie do specjalisty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl, a na powtórkę tego odcinka zapraszamy już w najbliższą niedzielę około godziny 19:40. A na naszej antenie zbliżamy się już do godziny 20:00, dlatego za chwilę powtórka serwisu informacyjnego, a następnie przegląd wydarzeń ze świata prawosławnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy czwartek, 10 września według nowego stylu i 28 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Cerkiew wspomina dzisiaj świętą Annę Prorokinię, świętego Mojżesza Murzyna, świętego Teodozego Pieczarskiego, świętą Szuszanikę księżną Ran, a także wspominamy dzisiaj odnalezienie relikwii świętego Hioba Poczajowskiego. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, o wieczorze chórów parafialnych w Nowoberezowie, a także o zbliżającym się koncercie muzyki cerkiewnej na Aleksandra pamięci rodziny Dykałowiczów. Planowane jest spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Połączone będzie z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej cudownej ikony, kielich nieupijający. Nabożeństwo odbędzie się w parafii prawosławnej w Korzanach w sobotę 19 września o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy i jednocześnie informujemy, że planowany wcześniej akafist na dzień 30 września w parafii świętego Mikołaja w Białymstoku nie odbędzie się tego dnia. Parafia prawosławna w Niebo Wstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie serdecznie zaprasza na koncert Wieczór Chórów Parafialnych, który odbędzie się w najbliższą sobotę 12 września o godzinie 16 w cerkwi świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa w Nowoberezowie. Podczas tego wieczoru wystąpią chóry parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, chór parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Narewce, chór parafii w Niebo Wstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie, chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, chór cerkwi świętego Wielkiego Męczennika Dymitra Słońskiego w Parcewie, a także chór parafii w Niebo Wstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Wydarzenie Wieczór Chórów Parafialnych odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a koncert będzie również transmitowany bezpośrednio na żywo na stronie cerkiew.pl. Już w najbliższą niedzielę 13 września w cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Puchłach odbędzie się koncert muzyki cerkiewnej na Aleksandra pamięci rodziny Dykałowiczów. Wszystko rozpocznie się o godzinie 18, a podczas tego wieczoru wystąpią żeński chór Elpida pod dyrygenturą Joanny Jurczuk, Paleologos Ensemble

pod dyrygenturą Marcina Bijskiego, chór parafii świętego Jerzego w Białymstoku pod dyrygenturą Anny Cyrkun, a także chór Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w Białymstoku. Z wykładem na temat lokalnej historii obyczajów wystąpi profesor Irena Matus. Wydarzenie to również transmitowane będzie w serwisie cerkiew.pl.

Za nami powtórka serwisu informacyjnego, a już po przerwie przegląd wiadomości i wydarzeń ze świata prawosławia przedstawi Państwu Katarzyna Kiczko.

Drodzy słuchacze, pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. Przed nami czas na wieści z prawosławnego świata. W najbliższych minutach ponownie wyruszymy w podróż po prawosławnym świecie. Tym razem rozpoczniemy ją na Bałkanach, a zakończymy w Stanach Zjednoczonych. Najpierw odwiedzimy Banja Lukę w Bośni i Hercegowinie, gdzie otwarto niezwykłą wystawę malarstwa prawosławnego biskupa Maksyma. Zobaczymy na niej twarze ludzi, których znamy przede wszystkim dzięki ich książkom. Następnie przeniesiemy się do Serbii. W Zaječarze trwa właśnie 11. edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej i filmów dokumentalnych o tematyce duchowej. Pozostając w kręgu serbskiego prawosławia, odwiedzimy także jeden z najbardziej znanych monasterów serbskiej cerkwi – Gracanicę, gdzie dwie nowicjuszki przyjęły postrzyżyny monastyczne i rozpoczęły nowe życie jako siostry Paraskiewa i Angelina. Później zmienimy kierunek i pojedziemy do Rumunii. W Bukareszcie trwa jesienna rekrutacja na prawosławne studia teologiczne. Sprawdzimy, czego mogą się tam uczyć przyszli teologowie. Następnie powrócimy jeszcze na chwilę do Serbii, ale tym razem do rumuńskiej wspólnoty prawosławnej w Dolinie Timoku. W monasterze Malanita przygotowywane są uroczystości lokalnego ogłoszenia kanonizacji świętej Magdaleny z Malanity. A na zakończenie polecimy za ocean do Stanów Zjednoczonych, gdzie Kościół prawosławny w Ameryce przygotował nowe internetowe kursy dla śpiewaków i dyrygentów chórów cerkiewnych. Jak zawsze naszą podróż będziemy przeplatać muzykę cerkiewną z różnych tradycji prawosławnych. Zaczynamy w Bałkanach, w Banja Luce.

Banialuce otwarto wystawę malarstwa prawosławnego biskupa Maksyma. Jej tytuł to Twarze ze słowami. Zobaczymy na niej około 60 portretów znanych pisarzy, poetów i myślicieli, m.in. autorów kojarzonych z literaturą światową i bałkańską. To jednak nie jest zwykła wystawa portretów. Biskup Maksym namalował ludzi, których książki przez lata były dla niego ważne. Jak mówił podczas otwarcia, po przeczytaniu książki w pamięci często zostaje nie tylko jej treść, ale także twarz autora. I właśnie tę więź między literaturą a malarstwem pokazują jego obrazy. Wystawa ma również zachęcać do czytania, szczególnie młodych ludzi. W czasach, gdy coraz trudniej skupić uwagę na dłużej, jedna dobra książka może nadal zmienić sposób, w jaki patrzymy na świat. Biskup przypomina przy tym starą radę, by z książek wybierać to, co wartościowe, tak jak pszczoła wybiera z kwiatów to, z czego powstaje miód. Ekspozycję można oglądać w Muzeum Republiki Serbskiej w Banjaluce. Jej przesłanie jest proste. Za każdym słowem stoi człowiek, a za każdym portretem może kryć się książka, po którą warto sięgnąć. Pozostajemy jeszcze na Bałkanach. Z Bośni i Hercegowiny przenosimy się teraz do sąsiedniej Serbii. Tam, zamiast malarstwa, czekają na nas filmy, literatura i kultura chrześcijańska. Przed nami Zaječar.

wysłuchaliśmy serbskiej muzyki cerkiewnej. 3 września oficjalnie otwarto w Zaječarze w Serbii 11. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej i Filmów Dokumentalnych o tematyce duchowej. To wydarzenie, które łączy kulturę chrześcijańską, literaturę, kino i sztukę. Uroczyste otwarcie odbyło się w Katedrze Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zaječarze i rozpoczęło się występem chóru katedralnego. Następnie do zgromadzonych zwrócił się metropolita Hilarion, gospodarz festiwalu. Tegoroczna, 11. już edycja wydarzenia odbywa się od 3 do 10 września. Jednym z ważnych momentów pierwszego wieczoru było wręczenie nagrody literackiej festiwalu akademików Mati Beckowiciowi. Publiczność miała również okazję wysłuchać jego poezji. Pierwszy dzień zakończył się natomiast premierowym pokazem rosyjskiego filmu dokumentalnego Bitwa o Belgrad w reżyserii Waleria Tymoszenki. Program festiwalu obejmuje kolejne prolekcje filmów konkursowych. W drugim dniu wydarzenia zaplanowano je w Muzeum Teatralnym, natomiast wieczorem przy katedrze przewidziano pokaz filmu fabularnego Czarny Mojżesz. Przez cały tydzień Zaječar staje się więc miejscem spotkania kultury chrześcijańskiej, filmu, literatury i sztuki. 11. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej i Filmów Dokumentalnych o tematyce duchowej potrwa do 10 września. A skoro jesteśmy w Serbii, zostańmy tam jeszcze przez chwilę, zanim odwiedzimy jeden z najważniejszych serbskich monasterów. Posłuchajmy serbskiej muzyki cerkiewnej.

Drodzy słuchacze, przed chwilą wysłuchaliśmy serbskiej muzyki cerkiewnej. Pozostajemy więc w kręgu serbskiej cerkwi prawosławnej. Tym razem opuszczamy jednak festiwalowy Zaječar i przenosimy się do miejsca o zupełnie innym charakterze. Przed nami Gracanica, jeden z najbardziej rozpoznawalnych monasterów serbskiego prawosławia. A wydarzenie, o którym za chwilę opowiemy, dotyczy samego serca życia monastycznego. Gracanica należy do najbardziej rozpoznawalnych i najważniejszych monasterów serbskiego prawosławia. Jest jednym z najcenniejszych zabytków serbskiej architektury sakralnej. Od 2006 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Monaster został ufundowany na początku XIV wieku przez serbskiego króla Stefana Milutina. Jego główna cerkiew, poświęcona Zaśnięciu Najświętszej Bogurodzicy, słynie z niezwykłych fresków. To właśnie one sprawiają, że Gracanica jest nie tylko miejscem modlitwy, ale również jednym z najważniejszych skarbów serbskiej kultury i duchowości. Monaster ma także szczególne znaczenie dla Serbów ze względu na swoje położenie w Kosowie i Metohii. Przez wieki był świadkiem historii, cierpienia i trwania serbskiej wspólnoty prawosławnej. Do dziś pozostaje ważnym miejscem pielgrzymek oraz symbolem obecności serbskiej cerkwi na tych ziemiach. Tegoroczne obchody święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy miały w Gracanicy szczególny charakter. Przed dzień święta uroczyste całonocne czuwanie sprawował metropolita Raszko Prizreński Teodosiusz. W modlitwie uczestniczyli liczni wierni, a także mnisi i mniszki z innych monasterów diecezji Raszto-Prizreńskiej. Najważniejszym momentem nabożeństwa był jednak postrzyżyny dwóch nowicjuszek. Maja i Werika przyjęły postrzyżyny monastyczne, rozpoczynając nowe życie jako mniszki. Metropolita Teodosiusz nadał im nowe imiona Paraskiewa i Angelina. To bardzo ważny moment w życiu każdej osoby wybierającej drogę monastyczną. Postrzyżyny oznaczają całkowite poświęcenie życia Chrystusowi, modlitwie i służbie cerkwi. Do życia w monasterze przygotowywały je jihumenia Haritina, przełożona monasteru, oraz jihumenia Sara, przełożona monasteru Gracanicy. To właśnie pod duchową opieką matki Sary obie nowicjuszki przygotowały się do przyjęcia postrzyżyn. Wydarzenie odbyło się przed Dzień Święta Bogurodzicy w jednym z najważniejszych serbskich monasterów. Od tego dnia monaster ma dwie nowe mniszki. A my teraz opuszczamy Serbię i kierujemy się na północny wschód. Przed nami Rumunia.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja i naszych wieści z prawosławnego świata. Przed chwilą słuchaliśmy rumuńskiej muzyki cerkiewnej, a teraz przenosimy się do Bukaresztu. Wrzesień to czas rozpoczęcia roku szkolnego, ale również początek nowego roku akademickiego. A na jednym z najważniejszych prawosławnych wydziałów teologicznych w Rumunii trwa właśnie jesienna rekrutacja. Na Wydziale Teologii Prawosławnej imienia patriarchy Justyniana w Bukareszcie rozpoczęła się jesienna rekrutacja. Na przyszłych studentów czeka w tym roku ponad 160 miejsc, dokładnie 90 na studiach licencjackich oraz 74 na studiach magisterskich. Rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się we wrześniu na początku, natomiast egzaminy i testy wstępne w późniejszej części września. Oferta na nowy rok akademicki obejmuje różnorodne kierunki studiów magisterskich. Wśród nich znalazły się m.in. duchowość chrześcijańska i zdrowe życie, posługa duszpasterska i życie liturgiczne, historia i tradycja chrześcijańska, teologia i misja społeczna Kościoła, sztuka sakralna we współczesności oraz egzegeza biblijna i hermeneutyka. Oferta pokazuje więc, że współczesne prawosławne studia teologiczne w Bukareszcie obejmują nie tylko przygotowanie teologiczne i duszpasterskie, ale również zagadnienia związane z historią, sztuką sakralną, studiami biblijnymi oraz działalnością społeczną cerkwi. Za chwilę zapraszamy na kolejną wiadomość. Przy kolejnej Rumunia i Serbia spotykają się w jednej historii. Przeniesiemy się bowiem do rumuńskiej wspólnoty prawosławnej, żyjącej na terenie Serbii, w Dolinie Timoku. Tam już za tydzień odbędzie się wydarzenie, które miejscowa wspólnota określa jako historyczne.

W rumuńskim prawosławnym monasterze Malanita w Serbii odbędą się uroczystości związane z lokalnym ogłoszeniem kanonizacji świętej Magdaleny z Malajnity. Wydarzenie będzie szczególnie ważne dla rumuńskich wspólnot prawosławnych żyjących w Dolinie Timoku. To właśnie tam, na terenie Republiki Serbii, od pokoleń mieszkają Rumuni, zachowujący własny język, tradycje i życie cerkiewne. Uroczystości organizuje diecezja Dacia Felix, obejmująca rumuńskie parafie prawosławne w Serbii. Wezmą w nich udział hierarchowie, duchowieństwo, przedstawiciele władz i instytucji z Rumunii oraz Serbii, a także wierni i pielgrzymi. Centralnym momentem będzie odczytanie synodalnego tomosu rumuńskiego kościoła prawosławnego, czyli oficjalnego dokumentu potwierdzającego kanonizację świętej Magdaleny. Dokument zostanie przedstawiony również w języku serbskim, co podkreśla lokalny i ponadnarodowy charakter uroczystości. Podczas obchodów zaprezentowana zostanie także ikona nowej świętej. Dla rumuńskich prawosławnych z Doliny Timoku będzie to wydarzenie historyczne. Po raz pierwszy w tak uroczysty sposób wspólnota ta otrzyma możliwość uczczenia świętej związanej z jej własnym regionem i tradycją. Święta Magdalena ma stać się dla wiernych przykładem wytrwałości w wierze oraz duchowej więzi z cerkwią mimo życia poza granicami Rumunii. Jej kult będzie przypominał, że lokalne wspólnoty mogą zachować swoją tożsamość i przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Uroczystości odbędą się w dniach 12 i 13 września i na pewno jeszcze opowiemy o nich na falach Radia Ortodoksja. A zanim opuścimy Europę, pozostańmy jeszcze przez chwilę przy muzyce cerkiewnej. Tym razem właśnie ona będzie również tematem naszej ostatniej wiadomości.

Drodzy słuchacze, nasza dzisiejsza podróż powoli zbliża się do końca. Byliśmy już w Bośni i Hercegowinie, Serbii oraz Rumunii. Teraz czeka nas najdłuższa podróż. Przenosimy się za ocean do Stanów Zjednoczonych. A skoro przed chwilą słuchaliśmy muzyki cerkiewnej w języku angielskim, to pozostajemy właśnie przy tym śpiewie. Kościół prawosławny w Ameryce przygotował bowiem nowe propozycje dla osób, które na co dzień śpiewają w cerkwiach oraz prowadzą chóry. Wydział Muzyki Liturgicznej i Tłumaczeń Kościoła Prawosławnego w Ameryce rozpoczyna kolejną serię internetowych kursów przeznaczonych dla osób zajmujących się muzyką cerkiewną. Nowość w tym semestrze to będzie kurs Technika wokalna dla chórów, przygotowany przede wszystkim z myślą o dyrygentach chórów cerkiewnych. Jego celem jest pomoc dyrygentom w pracy nad tym, aby chór śpiewał piękniejszym, zdrowszym, bardziej jednolitym głosem, który będzie wspierał modlitewny charakter prawosławnych nabożeństw. Kurs obejmuje 10 lekcji wideo, a jego uczestnicy będą dodatkowo spotykać się co tydzień z prowadzącym podczas zajęć internetowych. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne ćwiczenia i techniki, które dyrygenci będą mogli później wykorzystywać podczas prób swoich chórów. Zajęcia poprowadzi Ray Romanos German, dyrektor muzyczny prawosławnej misji świętego Efrejma w Teksasie. Posiada on wykształcenie w zakresie wokalistyki i pedagogiki, a funkcję dyrektora muzycznego w cerkwi pełni od 30 lat. To jednak nie jedyna propozycja przygotowana przez Wydział Muzyki. W internetowej ofercie znalazł się również kurs śpiewu Avista i kształcenia słuchu oraz podstawowej techniki dyrygenckiej. Kurs śpiewu został opracowany specjalnie z myślą o członkach chórów cerkiewnych. Uczestnicy uczą się m.in. interwałów, skal i rytmów występujących w śpiewach liturgicznych. Co ciekawe, wcześniejsze przygotowanie z teorii muzyki nie jest w tym przypadku wymagane. Podstawowym warunkiem jest umiejętność utrzymania melodii i zamiłowanie do śpiewu. Z kolei zajęcia z podstaw dyrygentury przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak i dla osób, które prowadzą już chóry, ale wcześniej nie ukończyły formalnego kursu w tym zakresie. Uczestnicy będą pracować m.in. nad gestem dyrygenckim, rozpoczynaniem i kończeniem śpiewu, rytmem oraz analizą partytury. Zajęcia odbywają się online. Kursanci korzystają z wcześniej przygotowanych materiałów, a następnie spotykają się z wykładowcami. Nowy kurs techniki wokalnej rozpocznie się już we wrześniu i właśnie tą muzyką cerkiewną zakończmy naszą dzisiejszą podróż w języku angielskim.

Przegląd wiadomości i wydarzeń ze świata prawosławia przedstawiła Państwu Katarzyna Kiczko. A my powoli zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.